Hak, hak, sy zastrzelte, zrobię to, jak krzykał wasz otec. Wszak se zastrzelił, rodzuję pan wolnienicki, mężcie, prosim was.